0: Pozycja miała obejmować m.in. wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran oraz zniesienie sankcji. Strony dotychczas nie potwierdziły szczegółów tej odpowiedzi. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 3 w nocy na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku między węzłem Konin Wschód a węzłem Koło, kierowcy muszą omijać miejsce wywrócenia pojazdu. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim odnawiane jest oznakowanie poziome przy węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola wraz z drogami zbiorczymi. Prace postępują szybko, co oznacza zajęcie prawego i lewego pasa na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do wtorku do 19 na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Również do środy do 1 w nocy w tym samym mieście trwają roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego. Do piątku do 13 na drodze DK94 w województwie małopolskim na odcinku Wieliczka-Bochnia wprowadzono ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Szczytno-Limeni, występują utrudnienia na tym fragmencie trasy. Do piątku, 15 maja, do 17 na drodze DK57 w województwie mazowieckim, na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo, prowadzona jest budowa zatok autobusowych i chodników. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi!
1: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Poniedziałek, 4 maja, w Polsce prognozowane są opady deszczu oraz burze, szczególnie w regionach północnych i zachodnich. Deszcz może wynieść od 5 do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20 do 26 stopni Celsjusza, a na południu kraju nawet do 27 stopni. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, a w niektórych miejscach porywisty, osiągając prędkość do 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne będą początkowo neutralne, ale z czasem staną się coraz mniej korzystne. Arcybiskup Adrian Galbez podczas mszy świętej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wezwał do politycznej amnestii oraz przebaczenia, aby zacząć od nowa troskę o Polskę. Zaznaczył, że obecne podziały są głębokie, a wojna zbliża się do granic kraju. Hierarcha ostrzegł, że zewnętrzni gracze wykorzystują te spory na swoją korzyść, podkreślając konieczność moralności w polityce. Arcybiskup Galbez dodał, że Polska musi mocniej oprzeć swoją przyszłość na konstytucji, która powinna być szanowana przez wszystkich obywateli. W poniedziałek 4 maja o godzinie 9 zamknięty zostanie lewy pas ruchu na Zakopiance w kierunku Zakopanego. Utrudnienia w Myślenicach są spowodowane koniecznością uzupełnienia barier energochłonnych oraz pracami porządkowymi. Drogowcy planują odblokować pas do czwartkowego popołudnia. Prace są częścią większej inwestycji, w ramach której powstaje nowy węzeł drogowy, mający zastąpić skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z ulicą Sobieskiego. Całość projektu ma zostać oddana do użytku za kilka tygodni. W Gliwicach trwa walka z dużym pożarem, w którym uczestniczy 17 zastępów Straży Pożarnej, a na miejsce ściągane są dodatkowe siły. Ogień pojawił się na pozostałościach po rozebranej hali magazynowej i przeniósł się na nieużytkowaną sąsiednią halę. Akcja gaśnicza rozpoczęła się po godzinie 19.30, a w działaniach biorą udział strażacy z Gliwic, Katowic oraz okolicznych powiatów. Na miejscu znajduje się również mobilne laboratorium do monitorowania jakości powietrza. Nie odnotowano żadnych rannych. Doktor habilitowany Magdalena Chodalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że kluczowe jest budowanie relacji z bliskimi, aby ograniczyć uzależnienie od smartfonów. Zamiast skupiać się na odbieraniu telefonów uczniom, warto wprowadzać atrakcyjne alternatywy, które mogą zająć ich czas i uwagę. Wprowadzenie zakazu używania telefonów w szkołach może być skuteczne, jeśli uczniowie poczują, że mają wsparcie w budowaniu relacji. Badania pokazują, że wiele nastolatków korzysta z telefonów późnym wieczorem, co wpływa na ich sen i codzienne obowiązki. Doktor habilitowany Chodalska sugeruje, że wspólne doświadczenia bez telefonów mogą przynieść korzyści w postaci lepszej koncentracji i interakcji międzyludzkich. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

or is it wrong? I can't go on. You can't go on.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel, przeboje trzech pokoleń. I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami w południowej Polsce, gdzie lokalnie temperatura przy gruncie może spadać do minus 3 stopni Celsjusza. Alarmy pierwszego stopnia obowiązują w województwach małopolskim i podkarpackim do godziny 7.30 w niedzielę. W kolejnych dniach prognozowane są burze oraz silne opady deszczu, szczególnie we wtorek i środę, w kilku województwach, w tym dolnośląskim i wielkopolskim. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów pogodowych, gdyż przewiduje się możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i organizacji wydarzeń plenerowych. W wypadku drogowym w powiecie węgorzewskim zmarł 16-letni pasażer, mimo wysiłków lekarzy. Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy kierowca, mający 1,5 promila alkoholu we krwi oraz zakaz prowadzenia pojazdów, stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Olsztyńska policja podzieliła się szczegółami tego incydentu w mediach społecznościowych, aby ostrzec innych kierowców przed konsekwencjami nieodpowiedzialnego zachowania za kierownicą. Funkcjonariusze podkreślają, że to nie pierwszy raz, kiedy sprawca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji nałożonych na 5 chińskich rafinerii z powodu handlu ropą z Iranem. Rząd podkreślił, że te restrykcje są nieuzasadnione i naruszają prawo międzynarodowe, ograniczając działalność gospodarczą chińskich firm. Wprowadzone przepisy stawiają międzynarodowe firmy w trudnej sytuacji, ponieważ przestrzeganie sankcji amerykańskich grozi im karami w Chinach, podczas gdy ich ignorowanie może prowadzić do sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Nowe regulacje weszły w życie w piątek, a ich podstawą jest rozporządzenie z 2021 roku. Sternik, 33-letni mężczyzna, usłyszał zarzuty związane z tragicznym wypadkiem na jeziorze Salińskim, w wyniku którego zginęły dwie osoby w wieku 28 lat. Mężczyzna prowadził łódź w stanie nietrzeźwości, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a obecnie objęty jest dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktu ze świadkami. W piątek późnym wieczorem do służb dotarło zgłoszenie o przewróconej łodzi, na której podróżowało 5 osób. 3 z nich same wydostały się na brzeg, a 2 pozostałe nie przeżyły wypadku. Czeskie służby walczą z pożarem w Parku Narodowym Szwajcaria Czeska, który trwa już drugi dzień. W akcji bierze udział około 500 strażaków oraz śmigłowce policji i wojska. Pożar wybuchł w sobotę w okolicach miejscowości Rynartice i dotychczas spalił około 100 hektarów terenu. Strażacy, wspierani przez drony z termowizją, prowadzą działania w trudno dostępnym terenie, a władze apelują do obywateli o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dziś w Polsce rozpoczynają się zmiany w pogodzie po słonecznej i gorącej majówce. Mimo wciąż wysokich temperatur przewiduje się wzrost zachmurzenia oraz wystąpienie deszczy i burz w niektórych regionach. Szczególnie na zachodzie i północy kraju zaleca się zabranie parasoli. Meteorolodzy wskazują na konieczność śledzenia najnowszych prognoz. W gminie Węgorzewo w województwie warmińsko-mazurskim doszło do tragicznego wypadku, w którym pijany kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia zginął jego 16-letni pasażer, a 39-letnia pasażerka została ranna. Kierowca, mający ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, nie odniósł poważnych obrażeń. Policja podkreśla, że tej tragedii można było uniknąć. W związku z wypadkiem trwają dalsze czynności dochodzeniowe. 40-letni mężczyzna stracił prawo jazdy po tym, jak został przyłapany na jeździe z prędkością 127 km na godzinę w terenie zabudowanym. O niebezpiecznym zachowaniu kierowcy poinformowali policjanci z Rybnika. Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych oraz dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze. 5 dzieci zostało rannych w eksplozji niewybuchu na polanie kempingowej w Austrii. Służby poinformowały, że nastolatkowie rozpaliły ognisko w pobliżu niebezpiecznego przedmiotu. W wyniku incydentu dzieci doznały obrażeń, jednak szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia nie zostały ujawnione. Służby prowadzą dalsze działania w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Śledczy potwierdzili, że Cole Allen, niedoszły zamachowiec z gali dziennikarskiej w Waszyngtonie, oddał strzał, który trafił agenta Secret Service. Analiza wykazała, że fragment śrutu ze strzelby, której użył Allen, utkwił w kamizelce kuloodpornej funkcjonariusza. Allen usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nowe dowody mogą prowadzić do dodatkowych oskarżeń. Postrzelony agent został przewieziony do szpitala, jednak opuścił placówkę następnego dnia, nie odniósł poważnych obrażeń. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Zielonej Górze 4 maja 2026 roku prognozowane są wysokie temperatury odczuwalne, lekki wiatr oraz nieznaczne zachmurzenie. Nie przewiduje się opadów deszczu. CEO sugeruje, że dzień może być sprzyjający na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Mieszkańcy i odwiedzający mogą zatem planować aktywności na zewnątrz bez obaw o deszcz. W wyniku przestępstwa seksualnego w gabinecie fizjoterapeuty ofiara doświadczyła paraliżu, który uniemożliwił jej ruch i mówienie. Po ogłoszeniu wyroku przez sąd kobieta opuściła salę, czując, że system ją zawiódł. Wydarzenia te pozostawiły w niej głębokie rany emocjonalne, które próbuje wymazać z pamięci. Sprawa podkreśla istotne problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów w placówkach medycznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji Projekt Wolność, mającej na celu zapewnienie bezpiecznego tranzytu statków handlowych przez cieśninę Ormaz. Inicjatywa, która ruszy już w poniedziałek, nie przewiduje bezpośredniej eskorty wojskowej, lecz zakłada obecność amerykańskich sił zbrojnych w regionie. W ramach operacji przewidziano koordynację ruchu jednostek oraz wymianę informacji między państwami i organizacjami żeglugowymi. Amerykańskie okręty wojenne będą gotowe do reakcji w przypadku zagrożenia, a w regionie stacjonować ma ponad 15 tysięcy żołnierzy. Działania mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa morskiego w tym strategicznym akwenie. Na statku wycieczkowym MV Handy S na Atlantyku zmarły 3 osoby, w tym 2 z potwierdzonym zakażeniem hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że odnotowano 5 dodatkowych podejrzanych przypadków. Wśród zmarłych znajduje się 70-letni pasażer z Holandii oraz jego 69-letnia żona, która zmarła w szpitalu w Johannesburgu. Obecnie jedna osoba, 69-letni Brytyjczyk, przebywa na oddziale intensywnej terapii w RPA. Ministerstwo Zdrowia RPA potwierdziło wybuch epidemii ciężkiej ostrej choroby układu oddechowego, a zakażenia hantawirusem wymagają starannego monitorowania pacjentów. W tym roku do matury przystępuje około 320 tysięcy uczniów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to było ich około 255 tysięcy. Maturzyści ci to w dużej mierze dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2014-2015. Wówczas do szkół poszło około 522 tysięcy dzieci, co było efektem wprowadzenia 6-latków do systemu edukacji. Po zmianach wprowadzonych przez rząd w roku 2016, liczba 6-latków w szkołach znacznie się zmniejszyła. Uczelnie wyższe, zmagające się z niżem demograficznym, zacierają ręce na widok tak licznej grupy maturzystów. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy kierujący się w stronę Krakowa na jezdni prawej i lewej muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa ruchu. Od 6 rano do 9 na autostradzie A4 na odcinku między Krzyżową a LSSE Obszar Krzywa w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia pojazdów. W tym miejscu obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości. Do jutra do 19 na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Również w Kostrzynie nad Odrą do środy do 1 w nocy prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla planowanego budynku handlowo-usługowego, co powoduje dodatkowe zwężenie jezdni. Do piątku do 13 na drodze DK94 na odcinku Wieliczka-Bochnia w województwie małopolskim obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy napotkają tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 14 na drodze DK58 na odcinku Szczytno-Lemany w województwie warmińsko-mazurskim trwają prace na drodze. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na tym odcinku. Do piątku, 15 maja, do 17 na drodze DK57 na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo w województwie mazowieckim prowadzona jest budowa zatok autobusowych i chodników. W związku z tym obowiązują lokalne zwężenia i ograniczenia prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę, a jeden z bezzałogowców uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny znajdujący się zaledwie 6 km od Kremla. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, potwierdził, że nikt nie został ranny w wyniku ataku. W odpowiedzi na zagrożenie, rosyjska agencja transportu lotniczego wprowadziła ograniczenia w funkcjonowaniu moskiewskich lotnisk Domodjedowo i Wnukowo. Atak miał miejsce na kilka dni przed planowaną paradą wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Prowadzone są rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce, potwierdził Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących ewentualnego wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wiceminister zaznaczył, że decyzja w tej sprawie należy do Stanów Zjednoczonych, a Polska ma zamiar zwiększać swoje możliwości obronne na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim. Dalsze kroki będą uzależnione od decyzji amerykańskich władz. Polskie władze rozważają unieważnienie przetargu o wartości blisko 100 milionów złotych na szyfrowaną łączność Tetra dla policji. Powodem jest powiązanie jednego z dostawców z chińskim producentem, co budzi obawy o bezpieczeństwo. W świetle nowych przepisów istnieje ryzyko, że dostawca zostanie uznany za firmę wysokiego ryzyka, co mogłoby skutkować koniecznością wycofania sprzętu w ciągu 4 lat. Szefostwo policji planuje ogłosić nowe postępowanie, zmieniając wymagania techniczne, aby dostosować zamówienie do aktualnych standardów bezpieczeństwa. Polscy studenci oczekują wynagrodzenia na poziomie 9900 zł netto miesięcznie na początku kariery zawodowej, co znacznie odbiega od obecnych realiów rynkowych. Z badania Student w pracy przeprowadzonego przez SW Research wynika, że średnie zarobki studentów wynoszą 4100 zł netto miesięcznie. Ponad połowa studentów ma stałą lub dorywczą pracę, a największa grupa zarabia między 4 a 5 tysiącami złotych netto. Z perspektywy czasu oczekiwania płacowe młodych ludzi rosną, a dla pracodawców jest to sygnał, że studenci poszukują miejsc, gdzie wynagrodzenie będzie rosło wraz z ich kompetencjami. Izraelscy żołnierze masowo rabują mienie w Libanie i Strefie Gazy, jak informuje portal Enet. Żołnierze wynoszą z opuszczonych domów przedmioty takie jak telewizory, motocykle, dywany, a także sprzęt kuchenny. Szef sztabu generalnego, Eyal Zemir, określił te działania jako moralną plamę, jednak ukaranie sprawców jest sporadyczne, a dowództwo nie podejmuje skutecznych działań dyscyplinarnych. W wyniku tego procederu punkty kontrolne na granicy z Libanem, które miały zapobiegać wywożeniu łupów, w wielu miejscach zostały zlikwidowane lub działają jedynie fasadowo. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła LSSE obszar Krzywa w kierunku Wrocławia, doszło do zderzenia pojazdów, co powoduje utrudnienia w ruchu. Od 9 rano do 12 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Tarnów Centrum do węzła Dębica Zachód w kierunku Krakowa, w miejscowości Stara Jastrząbka trwają prace, przez co kierowcy napotykają ograniczenia. Od 9 rano do 17 na drodze krajowej 92 w województwie łódzkim, w Kaszewach Tarnowskich, ekipy naprawcze zajmują pobocze i chodnik, zmuszając do wolniejszej jazdy. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w województwie śląskim, w Katowicach przy węźle Mikołowska na ulicy Wincentego Pola i drogach zbiorczych, odnawiane jest oznakowanie poziome z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach w kierunku Krakowa. Od 9 rano do jutra do 17 na drodze krajowej 59 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Rynrągowo, prowadzone są prace przy wykonaniu korytek ściekowych, co wprowadza ruch wahadłowy. Do jutra do 19 na drodze krajowej 31 w województwie lubuskim, w Kostrzynie nad Odrą, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę z powodu robót. Równolegle do środy do 1 w nocy w tym samym mieście trwają prace przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego, co dodatkowo spowalnia przejazd. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że ministrowie Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki nie są w konflikcie, dlatego nie ma potrzeby ich godzenia. W rozmowie Piaseckiego Bielan odniósł się również do sytuacji w partii, wskazując na nastroje panujące wśród jej członków. W trakcie wypowiedzi krytycznie ocenił Donalda Tuska. W najbliższych dniach Polska będzie doświadczać dynamicznych zmian pogodowych. Przez kraj przejdzie front atmosferyczny, który przyniesie wzrost opadów oraz burze z ulewami i gradem. Oczekiwane są także znaczne różnice w temperaturze. Mieszkańcy powinni być przygotowani na te zmiany warunków atmosferycznych. Polskie służby przygotowują się na znaczący wzrost przemytu broni z Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Eksperci szacują, że liczba nielegalnie przewożonych sztuk broni może wzrosnąć z obecnych kilkuset do nawet kilku tysięcy rocznie. Policja i inne służby intensyfikują działania w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Radek, który przez 19 lat pracował jako tłumacz techniczny, odczuł znaczący wpływ rewolucji sztucznej inteligencji na swoją karierę. Poza tym, że zarabiał dobrze i z sukcesem prowadził własną firmę, wybudował dom i spłacił kredyt hipoteczny. Dziś przyznaje, że jego umiejętności stały się niepotrzebne w obliczu postępu technologii. Zmiany te znacząco wpłynęły na jego życie zawodowe i osobiste. 3 maja w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. CEO potwierdziła archidiecezja Przemyska. Michalik przez 23 lata pełnił funkcję metropolity przemyskiego oraz przez dekadę był przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Informacja o dacie i szczegółach uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym komunikacie przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2016 roku zrezygnował z funkcji metropolity, a jego następcą został biskup Adam Szal. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kreml wprowadził nowe środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina w związku z obawami przed zamachem oraz ryzykiem wewnętrznego przewrotu. Zastosowano podwójne kontrole, zakaz korzystania z telefonów z dostępem do internetu oraz monitoring współpracowników prezydenta. Raport wskazuje na rosnące napięcia w rosyjskich elitach, a także na problemy związane z wojną w Ukrainie. W odpowiedzi na te zagrożenia władze ograniczyły liczbę miejsc, które Putin regularnie odwiedza, oraz zwiększyły ochronę wysokich rangą dowódców wojskowych. Dodatkowo tegoroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym odbędzie się bez ciężkiego uzbrojenia z powodów bezpieczeństwa. Policjanci z Katowic zatrzymali 51-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzanego o zorganizowane oszustwo gospodarcze, które doprowadziło do strat przekraczających 32 miliony złotych dla co najmniej 217 osób. Mężczyzna, działający od listopada 2009 roku, wprowadzał klientów w błąd, oferując różne produkty finansowe oraz inwestycyjne. Policja zabezpieczyła majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym diamenty, biżuterię oraz cenne obrazy. Zatrzymany usłyszał zarzuty oszustwa oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały Moskwę, a jeden z bezzałogowców uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny zaledwie 6 km od Kremla. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, potwierdził, że w wyniku ataku nikt nie został ranny, a na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Rosyjski kanał na Telegramie opublikował zdjęcia uszkodzonego bloku, gdzie doszło do wybuchu. W nocy rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała ogółem 117 ukraińskich dronów nad różnymi obwodami kraju. Atak miał miejsce przed planowaną paradą wojskową w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa. W gminie Izbica doszło do potrącenia 10-letniego chłopca przez kierowcę BMW, który nie zatrzymał się po wypadku. Mężczyzna, mający 44 lata, był po spożyciu alkoholu, CO potwierdziło badanie alkomatem. Chłopiec, który przechodził przez jezdnię z rowerem, został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono, że nie doznał poważnych obrażeń. Policja ustaliła tożsamość kierowcy i zatrzymała mu prawo jazdy. Nagranie z monitoringu, które zarejestrowało zdarzenie, zostało opublikowane przez policję jako przestroga dla innych uczestników ruchu. Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Niemieccy eksperci i politycy podkreślają, że sytuacja ta wymaga zintensyfikowania działań na rzecz bardziej niezależnej polityki obronnej, którą Niemcy już realizują we współpracy z innymi państwami europejskimi. Wycofanie żołnierzy może wpłynąć na przyszłe relacje obronne w regionie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: A teraz na koniec

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kreml zaostrzył środki bezpieczeństwa Władimira Putina, wprowadzając systemy nadzoru wśród jego najbliższych współpracowników. Działania te są częścią szerszych środków mających na celu ochronę prezydenta Rosji. Raport, do którego dotarła telewizja CNN, wskazuje na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa Putina. Szczegóły dotyczące innych podjętych kroków nie zostały ujawnione. Irańskie siły zbrojne ogłosiły, że będą atakować każdą obcą jednostkę wojskową, która zbliży się do cieśniny Ormaz. Reakcja ta jest odpowiedzią na ogłoszenie przez Donalda Trumpa operacji Projekt Wolność. Władze Iranu wyraźnie zaznaczyły swoje stanowisko, co może prowadzić do dalszych napięć w regionie. Firma Public Relations założona przez posła Konfederacji przez wiele lat współpracowała z giełdą kryptowalut BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Informacje te zostały przekazane przez Gazetę Wyborczą. Związek polityka z tym sektorem budzi zainteresowanie mediów, co może wpłynąć na postrzeganie jego działalności. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. W najnowszej prognozie pogody na najbliższe 14 dni przewiduje się intensywne zjawiska atmosferyczne, w tym burze, ulewne deszcze oraz opady gradu. Po tym okresie do Polski dotrze fala chłodnego powietrza, co zwiększa ryzyko wystąpienia przygruntowych przymrozków. Meteorolodzy zalecają śledzenie prognoz, aby być przygotowanym na te zmiany. Zalecenia dotyczące systemu leczenia hemofilii w Polsce wskazują na potrzebę kompleksowej opieki nad dorosłymi pacjentami oraz pilnego zwiększenia dostępu do nowoczesnych terapii. Eksperci, w tym przedstawiciele instytucji medycznych oraz pacjenci, podkreślają, że aktualny system wymaga zmian, aby zapewnić lepszą jakość życia osobom z hemofilią. W dokumencie zawarto rekomendacje, które mają na celu poprawę sytuacji pacjentów w Polsce. Dalsze działania powinny skupić się na wprowadzeniu zarejestrowanych metod leczenia w ramach dostępnych usług zdrowotnych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. Écoutez

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Wieczorem 9 kwietnia na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku znaleziono ludzkie przedramię podczas połowu bursztynu w rejonie wejścia numer 13. Policja zabezpieczyła znalezisko, a sprawa jest obecnie przedmiotem intensywnego śledztwa. Władze nie podają na razie szczegółów dotyczących okoliczności odkrycia ani tożsamości ofiary. W wyniku silnego wybuchu w jednym z domów w Wieluniu ranny został 16-letni chłopak, który spędzał weekend u swojej babci. Eksplozja była na tyle potężna, że wyrwała drzwi balkonowe z ościeżnicą. Chłopak został przetransportowany do szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić przyczyny wybuchu. W wyniku udanego ataku Ukrainy na Bałtyku zniszczono najnowszą rakietową korwetę Rosji. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował o tym wydarzeniu, podkreślając, że atak miał miejsce ponad 1000 km od frontu. Działania te ilustrują bezsilność Rosji w obliczu ukraińskich operacji. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały ujawnione. Donald Trump podejmuje decyzje, które mogą zagrażać amerykańskim interesom w Europie, traktując je jako impulsywne działania bez większego planu. Europa stanowi strategiczną placówkę dla Stanów Zjednoczonych, z której koordynowane są operacje w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Eurazji. Niemcy pełnią kluczową rolę jako logistyczny hub dla amerykańskich wojsk, co było widoczne podczas ostatnich działań związanych z wojną z Iranem, gdy setki amerykańskich samolotów korzystały z niemieckiego terytorium do transportu zaopatrzenia. Dalsze konsekwencje takich decyzji mogą wpłynąć na zdolność Stanów Zjednoczonych do prowadzenia operacji w regionie. Podczas pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego, który rozpoczął się w poniedziałek, Centralna Komisja Egzaminacyjna odnotowała przypadki podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego, co skłoniło dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Do egzaminu przystąpiło ponad 340 tysięcy osób, a matura przebiegła zgodnie z planem, bez opóźnień. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W niedzielę wieczorem w Parzniewie, w powiecie pruszkowskim, 18-letnia dziewczyna spadła z dachu pociągu. Została przewieziona do szpitala. Informację tę przekazała biorąca udział w zdarzeniu telewizja TVN Warszawa. Policja ustala okoliczności zdarzenia, w tym fakt, że dziewczyna była pod wpływem alkoholu. NASA opublikowała nagranie z testowego lotu samolotu X-59, który ma na celu przywrócenie ponaddźwiękowych samolotów pasażerskich. X-59 jest zaprojektowany w taki sposób, aby zredukować hałas związany z przekraczaniem prędkości dźwięku. Testy mają na celu przetestowanie jego możliwości i wpływu na środowisko. W przyszłości maszyna może otworzyć drogę do komercyjnych lotów ponaddźwiękowych. Podpisanie traktatu o współpracy między Polską a Wielką Brytanią, obejmującego m.in. obronność, odbędzie się 27 maja. Premier Donald Tusk poinformował, że traktat ma na celu wzmocnienie współpracy obu krajów, szczególnie w dziedzinach militarnych. Tusk podkreślił, że negocjacje trwały długo, a współpraca z Wielką Brytanią jest istotna dla Polski jako stabilnego partnera. W kontekście zbliżenia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, Tusk zauważył, że nastroje w tym kraju się zmieniają, a większość obywateli żałuje Brexitu. Ustawa mająca na celu zwiększenie nadzoru nad inwestorami w Grenlandii utknęła w martwym punkcie, co budzi niepokój ekspertów. W związku z presją ze strony Donalda Trumpa, obawy dotyczące bezpieczeństwa i potencjalnych powiązań z chińskimi interesami stają się coraz bardziej istotne. Danbacz, duńska agencja śledcza, podkreśla, że brak kontroli nad właścicielami firm może prowadzić do poważnych zagrożeń dla wspólnoty królestwa. Specjaliści wskazują, że pilne wprowadzenie ustawy jest kluczowe dla poprawy sytuacji i współpracy z duńskimi instytucjami. Europa znalazła się w poważnej zależności od Stanów Zjednoczonych z powodu surowych przepisów i nadmiernej biurokracji, które podważyły konkurencyjność jej firm. Mimo to kontynuuje jako największy zagraniczny wierzyciel Stany Zjednoczone, co daje jej możliwość wpływu na sytuację. W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska wprowadza szereg ustaw, takich jak ustawa o rozwoju chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji oraz ustawa o układach scalonych 2.0, które mają na celu zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców. W planach jest również wsparcie dla europejskich ekosystemów oprogramowania oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kubańsko-amerykańska społeczność na Florydzie wywiera presję na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, domagając się całkowitego obalenia komunistycznych władz Kuby. W przypadku braku działań w tej sprawie przedstawiciele diaspory zapowiadają konsekwencje dla administracji. Wpływ tej grupy na politykę wyborczą może mieć istotne znaczenie w nadchodzących wyborach. Działania te mają na celu zwiększenie nacisku na zmiany w kubańskim reżimie. Wiedeń podjął decyzję o wydaleniu 3 rosyjskich dyplomatów, którzy są podejrzewani o szpiegostwo. Minister spraw zagranicznych Austrii określił ich obecność jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Działania te są częścią szerszych wysiłków mających na celu ochronę kraju przed działalnością wywiadowczą. Wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie wpłynie znacząco na Sojusz Północnoatlantycki, jednak rezygnacja z rozmieszczenia w tym kraju amerykańskiej broni dalekiego zasięgu może stworzyć poważne problemy dla Sojuszu. W Europie powstanie luka w zakresie ataków przy użyciu tej broni, co może być korzystne dla Rosji. Analitycy podkreślają, że sytuacja ta wymaga pilnej uwagi ze strony państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Marek Smyt, dyrektor oddziału terytorialnego policji w Kolinie, ostrzega, że groźby ze strony Rosji dotyczące zniszczenia czeskich fabryk mają na celu zasianie strachu, a nie tylko fizyczne ataki. Na opublikowanej liście rosyjskiego Ministerstwa Obrony znalazły się nie tylko fabryki w Kolinie, ale także firma PBS, producent silników odrzutowych. Smyt podkreśla, że te działania są częścią wojny hybrydowej, mającej na celu wywarcie presji na opinię publiczną oraz polityków w Czechach. Rosja, zmagająca się ze stratami na Ukrainie, stara się w ten sposób wpłynąć na wsparcie dla Ukrainy. Policja nie lekceważy tych zagrożeń, a sytuacja wymaga czujności. Na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać bardzo wysokie i ekstremalne zagrożenie pożarowe w polskich lasach, co zaznaczone jest kolorem czerwonym i bordowym. Mimo prognozowanych opadów, nie wszędzie sytuacja ma szansę się poprawić. W związku z tym, władze apelują o szczególną ostrożność w obszarach leśnych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Stanach Zjednoczonych powstają obozy, które uczą chłopców, jak stać się mężczyznami alfa, a w internecie zyskują popularność fora szerzące mizoginistyczne treści. Socjolog Tristan Bridges z Uniwersytetu Kalifornijskiego zwraca uwagę na kryzys męskości, który wpływa na relacje między płciami. Według niego obecne oddalenie mężczyzn i kobiet jest bezprecedensowe w ostatnich dziesięcioleciach. Bridges podkreśla znaczenie tego zjawiska i jego praktyczne konsekwencje. W ciągu ostatnich 24 godzin w pobliżu strefy 51 zarejestrowano kilkanaście trzęsień ziemi, z których najsilniejsze miało magnitudę 4,4 w skali Richtera. Eksperci nie wykluczają, że te wstrząsy mogą być związane z tajnymi działalnościami w regionie, co skłoniło internautów do spekulacji na temat możliwego powrotu testów broni masowego rażenia. Obecnie nie ma oficjalnych informacji wyjaśniających przyczyny tych zjawisk. Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego, prawnika skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna nie stawił się do aresztu w Łodzi, co skutkowało wydaniem listu go przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Wypadek miał miejsce 26 września 2021 roku na drodze między Barczewem a Jezioranami, gdzie Mercedes prowadzony przez Kozaneckiego zjechał na przeciwległy pas, zderzając się z Audi. W wyniku zdarzenia zginęły kobiety w wieku 53 i 67 lat. Kozanecki, będąc trzeźwym, wracał z wesela. Wołodymyr Zełenski podczas 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu ostrzegł, że Władimir Putin latem będzie decydował o dalszych działaniach w konflikcie z Ukrainą. Prezydent Ukrainy podkreślił, że należy popychać Rosję w kierunku dyplomatycznego zakończenia wojny, a tegoroczna parada wojskowa w Moskwie odbędzie się bez sprzętu wojskowego, co świadczy o osłabieniu Rosji. Zełenski zaznaczył, że ukraińskie drony mogą pojawić się nad Placem Czerwonym w Dzień Zwycięstwa, co stanowi odpowiedź na zagrożenie ze strony Ukrainy. Dodał, że Ukraina pracuje nad nowymi technologiami, które umożliwią skuteczniejsze omijanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy, obejmujący m.in. obronność, w dniu 27 maja. Premier Donald Tusk ogłosił, że traktat ma na celu wzmocnienie współpracy obu krajów, szczególnie w dziedzinach militarnych. Tusk podkreślił, że Wielka Brytania potrzebuje rzetelnego partnera w dążeniu do zbliżenia z Unią Europejską, co jest ważne w kontekście zmieniających się nastrojów w tym kraju. Dalsze szczegóły dotyczące współpracy zostaną przedstawione po podpisaniu traktatu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na DK91 między Borki a Sierpów trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Sprzęt i ekipa zajmują oś jezdni oraz jeden pas ruchu, co spowalnia przejazd. Do 18 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 od wierzchowisk Łańcuckich do węzła Jarosław Zachód ekipy naprawiają pęknięcia w nawierzchni. Kierowcy napotykają ograniczenia prędkości i tymczasowe zwężenia pasa. Również do 18 w województwie dolnośląskim na A4 od węzła Wrocław Południe do węzła Brzeg sprzątają pas awaryjny. W tym samym czasie na odcinku Budziszów-Pietrzykowice mechanicznie zamiata się lewy pas w kierunku Katowic, gdzie jest on zajęty. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w rejonie Katowic odnawiają oznakowanie poziome przy węźle Mikołowskiej i ulicy Wincentego Pola wraz z drogami zbiorczymi. Prace postępują szybko, zajmując prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa. Do jutra do 17 w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 między Rynem a Mrągowem wykonują korytka ściekowe. Utrudnienia obejmują częściowe zajęcie pasa i ograniczenie prędkości dla bezpieczeństwa. Do środy do 1 w nocy w województwie lubuskim na DK31 w Kostrzynie nad Odrą budują przyłącze kanalizacji deszczowej pod planowany budynek handlowo-usługowy. Roboty powodują ruch wahadłowy i tymczasowe zamknięcia fragmentów drogi. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i

0: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W czwartek premier Donald Tusk przyleci do Włoch i Watykanu, gdzie spotka się z papieżem oraz premierką Włoch Giorgią Meloni. Po tych spotkaniach papież Leon XIV przyjmie na audiencji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Wizyty te mają na celu omówienie najważniejszych kwestii politycznych i współpracy międzynarodowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalny arkusz matury z języka polskiego na rok 2026. CEO umożliwia maturzystom zapoznanie się z zadaniami oraz tematami wypracowań. Ekspertki z szkół Infotek w Białymstoku przygotowały pierwsze przykładowe odpowiedzi do 16 zadań, które są już dostępne. Wkrótce pojawią się również sugestie dotyczące tematów wypracowań, takich jak wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Maturzyści mogą korzystać z tych materiałów, aby lepiej przygotować się do egzaminu. Wysoki rangą rosyjski urzędnik, były wiceminister, w pośpiechu opuścił Rosję i dotarł do Stanów Zjednoczonych. Informację przekazała rosyjska dziennikarka, która sugeruje, że mógł otrzymać ostrzeżenia od przyjaciół. Obecnie nie figuruje on na zachodnich listach sankcyjnych. Szczegóły dotyczące jego ucieczki oraz powodów pozostają niejasne. Długi majowy weekend w Polsce przyniósł rekordową produkcję energii z odnawialnych źródeł, które pokrywały nawet 78% zapotrzebowania na energię. Wysokie nasłonecznienie przyczyniło się do nierynkowego redysponowania. CEO oznaczało konieczność ograniczania produkcji energii przez operatora przesyłowego. W piątek odnotowano rekordowe, ujemne ceny energii na rynku, sięgające minus 1457 zł za megawattogodzinę. Polskie sieci elektroenergetyczne poinformowały, że w ciągu 3 dni weekendu wytwórcy energii z odnawialnych źródeł mieli prawo do rekompensat za ograniczenie produkcji. Irańskie wojsko ostrzegło, że siły Stanów Zjednoczonych zostaną zaatakowane, jeśli wpłyną do cieśniny Ormas. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji Projekt Wolność, która ma na celu pomoc w kierowaniu statkami przez ten szlak wodny. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stany Zjednoczone zaprzeczyło, jakoby jakiekolwiek amerykańskie statki zostały trafione, mimo informacji irańskiej agencji prasowej o ataku na okręt wojenny. W ramach operacji amerykańskie siły planują wykorzystać niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów oraz 15 tysięcy żołnierzy. Irańskie dowództwo podkreśliło, że wszelkie przejścia przez cieśninę muszą być skoordynowane z ich siłami zbrojnymi. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Łańcut do węzła Jarosław Zachód, trwają naprawy pęknięć w jezdni, przez co kierowcy napotykają ograniczenia ruchu. Do 18 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 od węzła Wrocław Południe do węzła Brzeg sprzątają pas awaryjny. Również na odcinku Budziszów-Pietrzykowice mechanicznie zamiatają lewy pas w kierunku Katowic, co oznacza zajęcie tego pasa i konieczność zmiany toru jazdy. Do jutra do 9 rano w Katowicach na autostradzie A4 przy węźle Mikołowskiej i ulicy Wincentego Pola wraz z drogami zbiorczymi odnawiają oznakowanie poziome. Prace postępują szybko, zajmując prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa. Do jutra do 17 na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Rynny-Mrągowo wykonują korytka ściekowe, co wprowadza ruch wahadłowy i spowalnia przejazd. Do środy do 1 w nocy na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim trwają roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego. Równolegle do piątku do 19 w tym mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Do prezydenckiej rady, która ma przygotować projekt nowej konstytucji, powołano Józefa Życha, honorowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz członka Trybunału Stanu. W Radzie zasiądzie również Julia Przyłębska, szefowa Trybunału Konstytucyjnego za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji wynika, że Żych nie poinformował nikogo w partii o zaproszeniu od Karola Nawrockiego. Działania te budzą kontrowersje wśród członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Studenci przychodzący na uniwersytety w Niemczech często zmagają się z niewystarczającymi umiejętnościami czytania, co utrudnia im radzenie sobie z wymaganym zakresem lektur. Dwóch badaczy z Uniwersytetu w Bernie opracowało strategie, które mają na celu poprawę tych umiejętności. Wskazują również cechy, które wyróżniają skutecznych czytelników. Dalsze badania mogą przyczynić się do wdrożenia skutecznych programów wsparcia dla studentów. Rosja, mimo swojej słabości, może podjąć ryzykowne działania, aby zdefiniować się na nowo po epoce Władimira Putina. Witold Jurasz wskazuje na możliwe przyczyny zwolnienia Andrzeja Poczobuta przez Aleksandra Łukaszenkę. W kontekście międzynarodowym pojawiają się obawy, że Polska może stracić status jednego z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. Dodatkowo Jurasz omawia szanse na wcześniejsze zakończenie prezydentury Donalda Trumpa. Polska planuje budowę około 80-kilometrowego odcinka autostrady, który połączy polsko-ukraińską granicę ze Lwowem. Realizacja tego projektu, który ma być sfinansowany przez polski rząd, będzie odbywać się na podstawie polskiego prawa, a kierowcy będą płacili za przejazd, co pozwoli na spłatę kredytu. Umowa dotycząca budowy mogłaby zostać podpisana podczas konferencji Ukraine Recovery w Gdańsku, która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca. Jeśli dojdzie do porozumienia, prace projektowe mogłyby rozpocząć się jeszcze w trakcie trwającej wojny, a sama budowa mogłaby ruszyć po ewentualnym zakończeniu konfliktu. Wśród innych planowanych inwestycji znajdują się również projekty związane z kolejami i infrastrukturą portową na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ostrzegł podczas 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, że latem Władimir Putin podejmie kluczowe decyzje dotyczące dalszych działań w wojnie, a jego celem powinno być dążenie do dyplomatycznego zakończenia konfliktu. Prezydent Ukrainy podkreślił, że tegoroczna parada wojskowa w Moskwie odbędzie się bez sprzętu wojskowego, co oświadczy o osłabieniu Rosji. Zełenski zapowiedział również, że ukraińskie drony mogą pojawić się nad Placem Czerwonym w Dzień Zwycięstwa, co ma związek z zagrożeniem ze strony Ukrainy. Dodał, że Ukraina pracuje nad technologiami umożliwiającymi skuteczniejsze omijanie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Łańcut do węzła Jarosław Zachód, trwają naprawy pęknięć w jezdni, przez co kierowcy napotykają ograniczenia ruchu. Do 18 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 od węzła Wrocław Południe do węzła Brzeg sprzątają pas awaryjny. Również na odcinku Budziszów-Pietrzykowice mechanicznie zamiatają lewy pas w kierunku Katowic, co oznacza zajęcie tego pasa i konieczność zmiany toru jazdy. Do jutra do 9 rano w Katowicach na autostradzie A4 przy węźle Mikołowskiej i ulicy Wincentego Pola wraz z drogami zbiorczymi odnawiają oznakowanie poziome. Prace postępują szybko, zajmując prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa. Do jutra do 17 na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Rynn-Mrągowo wykonują korytka ściekowe, co wprowadza ruch wahadłowy i spowalnia przejazd. Do środy do 1 w nocy na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim trwają roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego. Równolegle do piątku do 19 w tym mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jarosław Kaczyński skrytykował premiera Donalda Tuska po jego wypowiedzi na temat ewentualnego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski, określając tę kwestię jako delikatną sprawę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Krytyka Kaczyńskiego wskazuje na rosnące napięcia między oboma politykami w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Republikanie mogą ponieść historyczną porażkę w tegorocznych wyborach uzupełniających w Stanach Zjednoczonych, jeśli Kongres nie odzyska kontroli legislacyjnej nad prezydentem. Administracja prezydenta Donalda Trumpa ma trudności w negocjacjach z przedstawicielami Kremla, co wpływa na sytuację partii. Zarówno Trump, jak i Władimir Putin są postrzegani jako uwięzieni w pułapce dezinformacji, co skutkuje ostrą reakcją ze strony partii republikańskiej. Andrzej Duda skrytykował Donalda Tuska w mediach społecznościowych po jego uwagach dotyczących przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Tusk sugerował, że premier jest przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. W odpowiedzi na tę wymianę zdań do dyskusji włączył się również Radosław Sikorski. Dalsze reakcje przedstawicieli rządu mogą być spodziewane w kontekście tej kontrowersji. Polska polityka staje się coraz bardziej kontrowersyjna, a w centrum uwagi znajdują się nowe zjawiska, takie jak tzw. freak fighty. Pojawia się pytanie, czy poseł może jednocześnie deklarować służbę ojczyźnie i negocjować 1 000 000 zł za udział w takich wydarzeniach. W kontekście obozu rządowego obserwuje się zjawisko, w którym osoby odchodzą z partii z powodu skandali związanych z kryptowalutami, a nie z powodu poważniejszych afer. Wydaje się, że w dzisiejszej polityce coraz większą wagę przykłada się do gestów i wiralów, a nie do realnej odpowiedzialności. Andrzej Pakzebyt spędził w więzieniu 1859 dni, a jego uwolnienie nie było związane z działaniami prezydenta ani rządu, jak wynika z informacji Onetu. Kluczowe w tej sprawie są wydarzenia sprzed 20 lat oraz zemsta białoruskiego KGB. Spór dotyczący tego, komu Pakzebyt zawdzięcza wolność, jest uznawany za bezsensowny. Szczegóły dotyczące przyczyn jego długotrwałej niewoli nie zostały jednak w pełni wyjaśnione. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego, prawnika skazania na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Mężczyzna nie stawił się w łódzkim więzieniu, a Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał list gończy w jego sprawie. Funkcjonariusze ustalają przyczyny jego nieobecności, prowadząc działania w miejscach, gdzie mógłby przebywać oraz wypytując jego krewnych i znajomych. Jeśli Kozanecki nie zgłosi się do służb, poszukiwania mogą przyjąć bardziej zaawansowaną formę. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości wyraził zaniepokojenie postawą polskiej klasy politycznej w kontekście wezwania prezydenta Karola Nawrockiego do zmiany konstytucji. Polityk podkreślił, że nowa ustawa zasadnicza powinna obowiązywać po zakończeniu kadencji prezydenta, ale zadeklarował gotowość do wsparcia debaty nad zmianami. Dodał, że nie przejmuje się zawieszeniem w prawach członka partii. Prezydent Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować nowy projekt ustawy zasadniczej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała 45-letniego mieszkańca Zaporoża, który według śledczych przekazywał informacje o pozycjach ukraińskich wojsk na zlecenie Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Mężczyzna stosował nietypowy kamuflaż, przebierając się za osobę w podeszłym wieku, aby nie wzbudzać podejrzeń. Zatrzymany usłyszał zarzuty zdrady państwa, co może skutkować dożywotnim pozbawieniem wolności oraz konfiskatą mienia. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podjęła działania mające na celu zabezpieczenie miejsc, o których informacje mogły trafić w ręce Rosjan. Niemcy intensywnie inwestują w infrastrukturę, aby przygotować linie zaopatrzeniowe na wypadek potencjalnego konfliktu na dużą skalę w Europie. Kraj dąży do tego, aby stać się logistycznym filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie Niemcy zmagają się z poważnymi wyzwaniami logistycznymi i strukturalnymi, które mogą spowolnić realizację tych planów. Dalsze kroki w tej kwestii będą kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia w sytuacji kryzysowej. W narracji Kremla coraz bardziej widoczny jest przekaz, że Europa atakuje Rosję za pośrednictwem Ukrainy. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk rosyjskiej wojskowości, wskazuje, że może to być sposób na przygotowanie rosyjskiego społeczeństwa na potencjalny konflikt z Zachodem. Zmiany w komunikacji Kremla mogą stwarzać zagrożenie dla Polski oraz innych krajów w regionie. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT. Radio! Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Szwajcarska Federalna Służba Wywiadu otworzyła dostęp do utajnionej od II wojny światowej teczki Josepha Mengele, znanego jako Anioł Śmierci z Auschwitz. Decyzja ta umożliwi historykom badanie dokumentów dotyczących jednego z najbardziej kontrowersyjnych zbrodniarzy wojennych. Oczekuje się, że nowe informacje przyczynią się do lepszego zrozumienia działalności Mengele oraz jego wpływu na zbrodnie popełnione podczas Holokaustu. Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły Stanów Zjednoczonych wspierające żeglugę przez cieśninę Ormaz, oświadczył Donald Trump w rozmowie z brytyjską telewizją publiczną. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Irańczycy wykazują obecnie większą elastyczność w negocjacjach. Nie podano szczegółów dotyczących możliwych działań w odpowiedzi na ewentualny atak. Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa, które odbędą się 8 i 9 maja. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło tę decyzję i dodało, że oczekuje, iż Ukraina również przyjmie ten krok. Resort zapowiedział, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystości. W przypadku prób zakłócenia obchodów ze strony Ukrainy, Rosja zagroziła zmasowanym atakiem rakietowym na Kijów. Ukraina kontynuuje ataki na obiekty wojskowe i logistyczne na terytorium Rosji, co potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski, ogłaszając zwiększenie zasięgu tych operacji. Celem jest osłabienie zasobów Moskwy. Działania te wywołują różnorodne reakcje w społeczeństwie ukraińskim. Szczegóły dotyczące skuteczności tej strategii oraz jej wpływu na mieszkańców Ukrainy zostały zbadane przez media. Premier Słowacji Robert Fico odwiedzi Moskwę 9 maja, aby złożyć kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa. Fico potwierdził, że nie weźmie udziału w paradzie wojskowej i planuje krótkie spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W związku z problemami z uzyskaniem zgody na przelot, rozważa podróż do Moskwy samochodem, co pozwoliłoby uniknąć zgody innych krajów. Premier zaznaczył, że dialog z Rosją jest konieczny, a jego wizytę w Erywaniu nie skrytykowano przez innych przywódców. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You are listening to Hits of Three Generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów w centrum Lipska. CO doprowadziło do śmierci 2 osób, a ponad 20 zostało rannych. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Grimmerstrasse, gdzie Volkswagen Tiggo poruszał się z dużą prędkością przed ucieczką z miejsca wypadku. Policja zatrzymała kierowcę, który według świadków wykazywał oznaki niestabilności psychicznej. Rzecznik burmistrza miasta potwierdził, że dwie osoby są w stanie krytycznym. Teren wokół miejsca wypadku został odgrodzony, a śledczy nadal ustalają przyczyny zdarzenia. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości wyraził swoje poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego oraz powołania Rady Nowej Konstytucji, która ma pracować nad nowym projektem ustawy zasadniczej. Szczucki zaznaczył, że ewentualne zmiany powinny obowiązywać po zakończeniu kadencji Nawrockiego. Polityk skrytykował postawę polskiej klasy politycznej, która reaguje na propozycje zmian oskarżeniami zamiast współpracą. Mimo zawieszenia w prawach członka partii, Szczucki podkreślił, że pozostaje lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest gotów wspierać prezydenta. Austria wydaliła 3 rosyjskich dyplomatów podejrzanych o działalność szpiegowską po odkryciu tzw. lasu anten na terenie rosyjskiej ambasady w Wiedniu, który miał służyć do nielegalnego pozyskiwania danych. Szefowa austriackiej dyplomacji, Beate Meyer-Reisinger, zaznaczyła, że wykorzystywanie immunitetu dyplomatycznego do szpiegostwa jest niedopuszczalne. Władze Austrii domagały się uchwały immunitetu dyplomatów, jednak Rosja nie odpowiedziała na to żądanie w wyznaczonym terminie. Po wydaleniu rosyjska ambasada określiła decyzję jako skandaliczną i zapowiedziała odwet. Rząd austriacki planuje zaostrzenie przepisów dotyczących działań szpiegowskich, aby lepiej chronić interesy międzynarodowe oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska zakwalifikowała firmę Huawei jako dostawcę wysokiego ryzyka, co oznacza, że inwertery produkowane przez tę chińską firmę nie będą mogły otrzymać dofinansowania z unijnych funduszy. Inwertery są kluczowymi urządzeniami, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd dostarczany do sieci. Decyzja ta wyraża sceptycyzm Unii Europejskiej wobec współpracy z Huawei w sektorze energii odnawialnej. W efekcie firmy korzystające z tych inwerterów mogą napotkać trudności w pozyskiwaniu wsparcia finansowego. Generał Aleksander Czajko został nowym głównodowodzącym Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji w wyniku decyzji prezydenta Rosji. Zmiana na tym stanowisku następuje w kontekście trudności Rosji z obroną przed ukraińskimi dronami. Generał Czajko jest również powiązany z odpowiedzialnością za zbrodnie w Buczy. Nie podano szczegółowych przyczyn tej zmiany. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władze w Rosji wprowadzają ograniczenia dotyczące tzw. importu równoległego, który umożliwiał obywatelom korzystanie z zachodnich, tajwańskich i japońskich urządzeń elektronicznych mimo nałożonych sankcji. W ramach tych działań zakazano importu 22 marek elektroniki. Rosyjskie władze argumentują, że na rynku dostępne są podobne produkty oferowane przez krajowych producentów. Kontynuacja tych restrykcji ma na celu zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców. Na platformie X miała miejsce ostra wymiana zdań pomiędzy szefem gabinetu prezydenta RP Pawłem Szefernakerem a wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej Cezarym Tomczykiem. Dyskusja dotyczyła prezydenckiego programu SAFE 0%. W trakcie wymiany argumentów poruszono również kwestie związane z finansowaniem programu przez Narodowy Bank Polski. Szczegóły tego starcia nie zostały jednak dokładnie opisane w źródle. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostro skrytykowała atak Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie, określając go jako niedopuszczalny. Podkreśliła, że działania te stanowią rażące naruszenie suwerenności państwa oraz prawa międzynarodowego. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność poszanowania zasad międzynarodowych w relacjach między państwami. Reakcja von der Leyen może wpłynąć na dalsze działania Unii Europejskiej w tej sprawie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalny arkusz matury z języka polskiego na rok 2026. CEO umożliwia maturzystom zapoznanie się z zadaniami oraz tematami wypracowań. W ciągu 2 godzin od publikacji przedstawiono odpowiedzi do 16 zadań oraz wskazówki do 2 tematów wypracowania opracowane przez doświadczone nauczycielki. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. wpływ cyfryzacji na człowieka oraz różnice między nośnikami cyfrowymi a tradycyjnymi. Maturzyści mają teraz możliwość dokładnego sprawdzenia swoich odpowiedzi i przygotowania się do dalszych etapów egzaminu. Mężczyzna zmarł po upadku z 3. piętra podczas interwencji policji na Żoliborzu. Funkcjonariusze przybyli do bloku przy ulicy Powązkowskiej w związku ze zgłoszeniem o nieznośnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy policjantka próbowała dostać się do lokalu przez balkon, mężczyzna otworzył okno z drugiej strony budynku, wyrzucił linę i próbował zejść na dół, jednak spadł. Mimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczają ślady wewnątrz mieszkania, a przyczyny jego działania pozostają nieznane. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował o powrót Iranu do stołu negocjacyjnego w obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. W swoim wystąpieniu skrytykował ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz blokadę cieśniny Ormas. Merz ostrzegł przed możliwą eskalacją konfliktu, podkreślając jednocześnie impas w negocjacjach z Stanami Zjednoczonymi. W kontekście tych wydarzeń narasta napięcie między Berlinem a Waszyngtonem. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości wyraził swoje zaniepokojenie postawą polskiej klasy politycznej wobec wezwania prezydenta Karola Nawrockiego do zmiany konstytucji, podkreślając, że nowa ustawa zasadnicza powinna obowiązywać po zakończeniu kadencji prezydenta. Polityk zaznaczył, że jest gotów wspierać prezydenta w debacie nad zmianami, mimo że nie bardzo się przejmuje zawieszeniem w prawach członka partii. Szczucki podkreślił, że wiele osób w polskiej polityce dostrzega potrzebę rewizji konstytucji z 1997 roku. Wskazał również na konieczność wprowadzenia korekt w ramach politycznego kompromisu. Niemiecki trałowiec Fulda opuścił w poniedziałek port w Kilonii i zmierza na Morze Śródziemne, gdzie może zostać wykorzystany do zabezpieczenia cieśniny Ormas, jeśli niemiecki rząd zdecyduje się na udział w międzynarodowej misji. Decyzję w tej sprawie podejmie Bundestag. Minister obrony zapowiedział przerzut okrętu, co ma umożliwić szybsze wykorzystanie jego zdolności do neutralizacji min morskich. Rozmieszczenie Fuldi oznacza wycofanie jej z dotychczasowych działań na Morzu Północnym i Bałtyku. Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje amerykańskie okręty prowadzące operację Projekt Wolność, zapowiedział Donald Trump w rozmowie z Fox News. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że amerykańska obecność wojskowa na Bliskim Wschodzie jest wzmacniana, co wpływa na większą elastyczność Iranu w negocjacjach pokojowych. W odpowiedzi na działania amerykańskich sił, irańskie dowództwo zapowiedziało ataki na wszelkie jednostki, które będą próbowały pokonać cieśninę Ormas bez zgody Teheranu. Generał dywizji Ali Abdullahi ostrzegł, że amerykańskie wojsko będzie celem ataków, jeśli zbliży się do cieśniny. Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa, które przypadają na 8 i 9 maja. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło tę decyzję, dodając, że oczekuje podobnego kroku ze strony Ukrainy. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił, że zawieszenie broni zacznie obowiązywać od północy w nocy z piątku na sobotę. Podkreślił, że życie ludzkie jest cenniejsze niż jakiekolwiek świętowanie i wezwał rosyjskich przywódców do podjęcia realnych działań w celu zakończenia wojny. Kreml zapowiedział zmasowany atak rakietowy na Kijów, jeśli dojdzie do zakłócenia obchodów. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku od węzła Łańcut do węzła Jarosław Zachód, trwają naprawy pęknięć w jezdni, przez co kierowcy napotykają ograniczenia ruchu. Do 18 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 od węzła Wrocław Południe do węzła Brzeg sprzątają pas awaryjny. Również na odcinku Budziszów-Pietrzykowice mechanicznie zamiatają lewy pas w kierunku Katowic, co oznacza zajęcie tego pasa i konieczność zmiany toru jazdy. Do jutra do 9 rano w Katowicach na autostradzie A4 przy węźle Mikołowskiej i ulicy Wincentego Pola wraz z drogami zbiorczymi odnawiają oznakowanie poziome. Prace postępują szybko, zajmując prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa. Do jutra do 17 na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Rynny-Mrągowo wykonują korytka ściekowe, co wprowadza ruch wahadłowy i spowalnia przejazd. Do środy do 1 w nocy na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim trwają roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego. Równolegle do piątku do 19 w tym mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W miejscowości Iwkowa w Małopolsce w dniu 1 maja znaleziono balony, które zawierały papierosy z białoruską akcyzą oraz nadajniki GPS. Informacje te potwierdził Małopolski Urząd Celno-Skarbowy. Sprawa jest badana, a dalsze kroki w tej kwestii nie zostały jeszcze ujawnione. Były minister sprawiedliwości Czech Paweł Blażek usłyszał zarzuty w związku z przyjęciem darowizny w bitcoinach, która mogła pochodzić z działalności przestępczej. Policja postawiła zarzuty trzem osobom, w tym urzędnikowi resortu i adwokatowi. Blażek zrezygnował ze stanowiska i opuścił partię rządzącą po ujawnieniu szczegółów transakcji, która wywołała wątpliwości co do etyki państwowej. Równocześnie europosłanka Jana Nagiowa, była współpracowniczka premiera Andrzeja Babisza, została skazana na 3 lata więzienia w zawieszeniu za oszustwa związane z dotacjami Unii Europejskiej. Wyrok w jej sprawie nie jest prawomocny, a postępowanie wobec Babisza zostało zawieszone z powodu jego immunitetu. Siły Zjednoczonych Stanów Ameryki zatopiły 6 irańskich łodzi szturmowych w odpowiedzi na atak Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który wystrzelił pociski manewrujące w kierunku amerykańskich okrętów. Admirał Brad Cooper ze dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych poinformował, że przygotowano tor wolny od irańskich min dla statków handlowych, a 2 z nich już przepłynęły tę trasą w ramach projektu Wolność. Operacja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormaz. Dodatkowo, Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciło 12 rakiet balistycznych oraz drony wystrzelone z Iranu. Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Porto, zdawał dzisiaj maturę z języka polskiego w Białymstoku, po tym jak w sobotę zdobył Mistrzostwo Portugalii. Mimo intensywnej kariery sportowej, Pietuszewski podkreślił, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne i przygotowywał się do egzaminów indywidualnie, nawet podczas pobytu w Portugalii. Po egzaminie ocenił go pozytywnie, wskazując na interesujący temat, który pozwolił mu na odwołania do wielu rzeczy. Młody piłkarz zaznaczył, że nie zamierza rezygnować z edukacji, traktując maturę jako istotny krok w swojej przyszłości. Już 10 maja ma wrócić do piłkarskiej rzeczywistości, gdy FC Porto zmierzy się z zespołem AVS Football Sad. 2 nastolatki jadące na jednej hulajnodze elektrycznej zderzyły się z samochodem osobowym w Łukowie, CO zarejestrował monitoring. Do incydentu doszło w piątek, 1 maja, gdy 14-latka wjechała na przejazd dla rowerów, uderzając w pojazd marki Opel, którym kierował 25-letni mężczyzna. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, dziewczęta nie odniosły poważnych obrażeń, a jedna z nich doznała jedynie niegroźnych zadrapań. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie, przesłuchując świadków i ustalając przyczyny zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że jazda 2 osób na jednej hulajnodze elektrycznej jest niezgodna z przepisami i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę.